kosojo. Sej, rad bi hdaj z njimi kosoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina ni. Bom malčk